0: szonorycznych dzieci, a szternacze hakle sapsce wukniacuch.
1: Ja mam jednu informację ze starszy, so tam jedna riaduna w utwory, bo żel z jednej niemskorycznej riaduniski w uczorku, dzieci z sapskimi przedznajomości budża jen wieczy dziel tych chodzin w jednej separatnej skupiny w uczuwane.
0: Wieczynu chodzin, ale nic przedco. Niemska w uczorka przed sapski riaduniu. Tole so de facto sprzeciwia postajeniam za sapske szule sakskej. A radwo je serbska szula. Postajeniu stej.
2: Na serbskich szulach so jenoś wuczerja zasadzuja, koci serbszczynu we tej mierie, kajsze za wuczbu trybne w obknieża.
0: To je to dla iżo trybne, zobychu so na serbskich szulach przez projekt 2 plus serbscy wukniacy szulerio woprawdzie integrowali. To ryka k dobremu nauknieniu serbszczyny wiedli. Aż to koordinator za serbskie szule, krajnym zaredzie za szulu a kubwanie Lazu Szyman Paulik, k padej prynieholitnika Radworiu Praji, sprynia. Pełnomoc za riaduniskę w uczaku leży przeco pola szulskie wiednicy. Szulski zariad smie jenoś poradzować. Domowina kajszczych starszy susi hinajsze rozrysanie przeli, ale nie bych ju uspieszni. Dale niecha wun tutun pat dale komentować. Domowina jako serbskie zastupnictwo spokojom nie. Poušitkowna sytuacja nie smie być w uzamowienie, za so przedpisam sprzeciwiace położenie, praj przedseda David Statnik.
3: My oczekujemy jenu wumienu, po takim zoso tam jena wuczoka zasadzuje, kotraż może tutun radonu też na swoim serbskim puczu, na swoim buknieniu serbszczyny też najlepiej sobą podpierować, a gdyżli nic to, potem z najmniejsza jena alternatywne radowanie, kotraż zmożni, zo je tam jena wuczoka, kotraż serbszczyny poskyči a tutun radonu a vo sebe mačonorečne dzieči tiež podpiruje a převodžuje.
0: Za všech tutých příčin je domovina Juniu Sakskému knižostvu z javnem listče svoje stejiščo a žadania napísala. Ním knižostvo namovia serbščinu na serbských šulách Sakskej zavěstčič. Posunie ryka z javnem listče.
2: Zakovanie a dále uviče serbščiny nie je dobrovoľne statný úkon, ale nadavk, kotrž má svoj základ v sakskej ústave.
0: No hej, papíra je z čerpna, ale pravo se to súdnisce v uskožič, ktoré domovina nima.
3: To trichy, ale to pravo, kotrž domovina má, je tole vopskoržič, na to pokazač a tež protestovač. A to me tež činime. Tutun list je jedna prina namova, to nie je kunst, ale to je skýre spočat jednoho procesa. My vidíme, že v aktuálnym vujiču tež šulstvo ste pod vulkým čiščom. Ale tutun celkone čišč falovacich vučorju nemiel argument za to byč, že so to pravo Serbov na serbsku vučbu a to na vúčbu, ktoráž voprodže tež serbštinu spichuje tak, až to naša ústava sebi žada, zo my so toho nedobíme spúščiť. A tu je naša namova, zo drbí tež kultusové ministerstvo tu za alternatívnymi púčami pýtať.

0: Ludzke towarstwo na rozrisanie posledowace mustre.
1: Zasadnie jo na zakwanych szulach dowolene letniki przesałać łódźbu przewyż. To je model, kiedy ja osobiście te jara witam. Osoby też za maczanoryczne dzieci na tych szulach, gdzieś my jacego nie mamy. Myśmy to szulam nametwali, smo dali kubańskie możności, tam niżo rumadzo upytali, nie tylko leży wiedza na tych szulach zobuchowane, też tą pucz kroczyli do przychoda pedagogicy przewyż.
0: Z tobą praj przedsytka, że tu chwilu jeszcze potrzeba tu nie je. Zopak dobia so perspektivi scenato nastajic, so šulerio šelakih riadunju zromadnje vuknu. To tež koordinator za serbske šule Siman Paulik vopkruča.
2: Hajletniki přesvahaca rúčba, to jo přeco bole jedna opcija na sakskih šulach, to so cilje jednore vukristalizuje, ladajo na spadovace šulovske ličbe. V niektórych szulach budyńskiego okresa, a też zorowskiego, są to jeżo czyni, na drugich są na konceptach, za tego letniku przesłacu łódźbu runie aktualnie dzieła. Taki koncept są potem da do krajno zarada za szulu a kuwanie. Tu zarad stejniższo zabere, a koncept co na końcu potem ze stron ministerstwa poczulmy. Ale to jo je na dowodobna opcja, na kotruż mieli są niektóre szule spadowacji szulowskich liczbów dla nastajeć.
0: Fakt je. Zoso serbske šulske towarstwo dale za to zasadzuje, zoso jac žana serbska šula nie začini. Tež nic žana zakvadna šula. Tutun energijski duch skrosčic leta 2001 si predsedka Katarina Jokova Vopkova.
1: Ja, prajem, to je naš nadok, ših Serbov vo naše serbske šule vojovač. Oni nesu jeno škupa nišo naših dječi, ale su tež rečni rum v teh veskach. Ha, tež se s kulturnimi pšinoškami vobohača te živene na vse, a to odla se ja musim jo to jara važne, ha jara hodne, zobohmo v kužu srbsko šulo bojovali.

0: Słyszeliście wusowanie 25 let po kruszczanskim szulskim zbieżku. 9. augusta 2001 by sowun započał, a Monika Gardesowa je zapraszała, što je nedziwajcy toho, co je zwryszczył, potem zostało. Kompletne rozszerzone wusowanie namakacie na naszej internetnej stronie app MDR Serbia, a jako podcast pola ARD Sounds.
1: Pola nas nie siedzicie na swoich wuszach. MDR Serbia môžete poskať 24/7. A to audiotece ARD Sounds.

0: Przejemy zbożo.
1: A za to podamy sojenca do Szulszec. Tam je w utoru Antonia Ryczcyna. Swoje 5 aż 60 narodniny świeciła. Dłosło bratrówstwo kuluskie wosady strówi lubie narodninaku a przyje jej 5 aż 60 nam mnoho bożoho żonowania, krótu strówotu a deremieczy krótu swojbnoch a przeczelu. A to runia praje zapwać botun knies za waszu długoletnu swiru dłosłu a za wobstajne wudebienie szulszeczan kapałki stajnie z rianymi kwietkami. Po takim gratulacja jeszcze raz Antonii Ryczcynie kvůtonějším 5 až 60 činám v Šulšecách.

0: Aż mamy my na opyskęcnie takie zemskie olimpijskie grasze.
1: Pytajkiem, ja jestem za to.
2: Mimo miery wielki lodołamak z przysamem tysac naupami ja się uporał na drogu do stron nimiernego loda. Naupy nie są megali docakasz, a zdojśpił skańcny lot nimiernie polarnie noce. A luż nie by wierył. Ubieżowanie su byli rekordowe, co štelicko groni, a su pavijane zase šekne medalje dobili.
3: Toga nesom hynaci večakoval. Jano, že nim to nejúša palma, na kateru smijem ako dobušari zalies.
4: Palma? Oho, nemáme palmy. Nesme se na to myslili. Užaš musaš na nejúši lodový klock zaliesť. Lepšej udrogi nie by vyžil, slavný dobyšar.
2: A co se ním to dali ve prední zimské naupěci olimpiáže ulicojo, jo neskýry teke vírno. Pavijane súže sejželi na lodovém klocku a sú se svjaselili a sejželi a vjaselili a sejželi a sejželi. Dániž nesú jim slidky přimaznuli. A ich ulichovanie z loda jo dejavo veľkým belesne byš, dokuláš ganiajú ga ještí žinca s cervenými ríšami pasvieše.

0: Jota była kubka, klapa omisz, jatna z najstarszych, a najuznamniejszych kubków w Chorwacki. Kubka przyjrza z miejsca ze samskim menim omisz, żoż jo kuszte leto w zachopienka 60 let, jan z najwyższych klapa festiwalu. Lec rónoż ja klapa, klapowa muzyka w Chorwacki przez stolisza tradicjonalna, jo akle z tymi festiwalami dostawa zasi większą popularność. Jeden z najlepszych znaja jo klapowej muzyki jo Joško Čaleta. Etnologa a klapa spiwa, kęż to spiwanie teke na cewem sveže uvucujo. Joško Čaleta rozkwadujo, ktere teme se obspiwa ve klapa muzice.
1: O ljubavi. Najviše o ljubavi, ne isključivo, ali najviše o ljubavi.
2: Nejvecej se spiva o ljubosti. V nejnovšoch klapovuch spivanjach spivame ale teke vo čojenjach v staviznach abo vo šiškem živenju dalmacijskih rybarjach. Ale nejvecej, živeža 10% se spiva o ljubosti. A to nic jano vo tej ku ženským, ale poušekne vo ľubosti. To je zavisče také zavina, až se publiku moju spíve tak, kde respedbajú.
1: Dobro príjmeno od publiky.
0: Ale zrónož jo klapa muzika, tradicionálna muzika, jo veto také svojo miestno ve modernej muzice namakava. Tak spívajú se popové a rockové titule a také z rock'n'roll také ve klapovej vášni. Za to máme také dobre a rážone příklad, a to skromadne spívanie kubky Šoma Zgun a ženské cie klapa kubky Dišpet s titulom Rusulica.

0: Velikovatskich spiwarjow jo nawuknowo spiwanje w klapowej kupce. Tak jo to było teke przy jatnom z niewiecy znatych a moczych operowych spiwarjow korwatskie. Jomu se goni Luciano Batinic. Wynio se narożił w Dalmacji, a jo wet małego spiwał w jatnej klapakupce. Po swojom studium je ako solowy spiwar w Zagrebie, spiwa Luciano Batinic na całym świecie, miaze drugim w niewiecy znatym Teatro alla Scala w italskim mieście Milano, Nimski Mailand.
1: Na dwie godne provedene u Scale.
2: Ja som był dwie leše na opere Scala, żeż som spiwał. Som miał w opere La Dama di Pice rolu tie Narumov. V obnovjonej skali som také mil rolu vod Don Basilio, agaž som ho v Berlíniu gotove se tamkor zase vrošim.

ljubjenje. Mawe ulicowanko mężo pomagasz tu zwiezaność rozmieś. Jeden rabi, jo se przeszał swoich uknikow, ga se zachopio żen. Bredny jo se przeszał, zachopio żen, gaż mögu z daloka rozeznasz psa we dwejce. Nie, jo gronił rabi. Pen żen se zachopio, gaż mögu we daloka rozeznasz natlowy bom we figowego. Gronił jo drugi. Zase nie. Ale ga se zachopio žen, su se upniki pšašali. Drabi, vete groni, žen se zachopio, gaš gledaš do oblica cvojeka a speznajoš venjom sveju soču abo svejogo brača. A što togo casa, jo noc išči planas. Ta mudrost plaši teke žinca, gaš gledanje na Izrael šeško padnjo. Izrael jo kraj połny konfliktov. Nacionalistiske izraelske kniežarstvo se povova na uzvelenie luda. Mogi vedvežujo z togo pšavo na obsajžone strony a ugnanie tamnych ľuží. To njamožoš s biblijskimi tekstami obtvaržiš. Venigronje nieco drugego. Při všej bylosti Kötaraš jo se naporava Izraeloju. Preto uzvelenie Izraela jo zviezane s pšaudosču a ze zmilnosču. Izraelska historikarka Fania Os Salzberger, žovka zvonega spisovašela Amos Os, jo intervjuje tak roniva. Dejme izraelski ľud obejmaš a rovnocasne kniežarstvoju uraznie zaježovaš. To je pšave nastajenie za nás. Solidaritu s ľužemi pokazaš a jasne svovo přešivo nepšavoju ugroniš. Izraelska nježela nás přepšosujo, tak naše křesťanske korienie namakaš. Šim viecej v židojstvie viem, šim lepjej mögu opeznaš přesudky a antisemitizm. Izrael vestanjo uzvelony ľud Boga. Smiejome planoju stvorišela doveriš. Boža zviernosť tomu ľudoju dej nám byš příklad. Kniežo, Adonaj, žognuj tvoj izraelský ľud a žognuj nás, kaž sebie do vrcovu gledame a venima speznajome soču a brača. A beži mir, ktorž je uše šuknogo rozuma, obzvarnuj vaše učobu a mysli Kristusu Jezusu. Amen.

Leszolski Beat jo było gronitwo za našu aktualnu muziku tyženja. Sme kšeli vam prozninski cas zesvodkovaš z spasujúcimi spivami. A sletny song ten tyžen pochada žinca vet českiego spivarja, pesniarja a autora scenariu Xindla X. To jo aktualny prozninski hit v česky s jadnorym titulom Dovol. V tekstče, kotorež jo umiec napisał za svoju žensku, groni se mjazo drugim. Cuši sobu do dovola zeš, aby se tam pičku vece dovolju, cuši vece groniš, kotorež kušte žen nie ugronijom.